Mogą mego mogą huga, czupa, czupa, czupa, czupa, baj. Mincz peś ten miki i czuta, czuta, czuta, czuta, czuta, laj. Mogą wadzią, mogą huga.